Nasz młody duch, zawsze w głowę się duch. Nasz młody duch, zawsze w głowę się duch.